Na chwalach 98,1 u Białostoku i Uharodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radioracja. Za 2,5 chwiliny poczynajem ranicu z racjaj, ale jeszcze majem chwilinu czasu, kab zaglanąć tak sama u kalendar racji. I tak, siądnia majem 5 żniwnia. A 5 żniwnia 1392 roku podpisana Bostrowskie pogodnienie pomiędzy Jagiellonem i Witoltem, powodu jakoga ulada u Wielkim Kniestwie Litowskim pierdawała się Witoltu. U 1506 roku miała miejsce bitwa pod Kleckam, u jakoj nastąpił rozgrom wojskami Wielkiego Kniestwa Litowskiego na czele z Michałem Glińskim wojska Krymska Chanstwa. U 1872 roku była przyjęta Pieterburska konwencja, powodu jakoj odbył się terytorialny podział Rzeczypospolitej, jaki zdziejśnili Rosja, Prusja i Austro-Węgria. A u 2001 roku u Mińsku pomior Wiaczesław Adamczyk, białoruski piśmiennik. Anna Szajkowska, ja już w studii, czekaję z nowymi informacjami, jakie ja chcę wam przekazać, ale do 6 godziny zostaje jeszcze jedna chwilinka i tady już będziemy poczynać ranicu z racjaj.

0: выступали на международных фестивалях. Это был наш такі перший сумесный выезд двух вянков валетного и народного до Албании. А теперь вянок народный збирается на фестиваль «Севровская беседа». И еще за тыдень мы будем танцевать на «Приматской беседе» 1 жнивня. И мы так само вас туды запрошаем.
1: Як тебе співається, танцюється в такому колективі міжнародному? Значить, ну, в національних меншостях, але у Польщі.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, wals kwiatów oraz nowy taniec po skrzydłem wszystkich, nie, moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wycz dzieciej, reklama polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим готелем, але можна скажу, бо мій сябра Петька не сказав, які танці ми виконували. Я скажу, що був гета куявякий оберек у польському програмі, білоруська я широка, карагот і мітусь у білоруському програмі. Середня група танцювала кракавяк і галопку.
1: To znaczy, kiedy ty w żonie Kalkicha dojesz w tym kolektywie, to tam szmat wyjeżdżał było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobało się, w jakiej krainie?
6: Najlepiej było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja stawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polski jest... Czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze soluki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami się nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, wspólna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi z anglizji mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak?
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa pocznie?
6: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym godzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tańcować i wygrałem u się miejsce.
1: No, ale to tańcujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywacie.
6: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
6: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać się w tym kolektywie, tu що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
1: Koło 60 parafii przychodów z całej Białostoczyny otrzymali dotacje od Marszałkowskiej Uprawy Podlaskiego Województwa. Mówią przedstawiciele niektórych z nich.
2: Nazywam się ksiądz Waldemar Sawicki i pracuję w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poszycia dochowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poszycie dochowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają teraz tej audycji, czy będą jej słuchać, aby zobaczyli ten kościół, a nie tylko kościół chciałbym, żeby zobaczyli, ale także nasze błogosławione parafianki, szczególnie błogosławioną Mariannę Wiernacką, która została zamordowana przez Niemców na wałach na Umowiczach, a poszła na śmierć za swoją synową w stanie błogosławionym. Także bardzo serdecznie wszystkich do Lipska zapraszam, aby zobaczyć też właśnie piękno tej, która oddała życie za swoją synową, która spodziewała się dziecka.
3: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej i pokazanej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudniu. Renowacja i konserwacja polichromii ściennej przedsionka cerkwi parafialnej w Grudniu będzie miała miejsce dzięki otrzymanej dotacji.
4: Ojciec Mikołaj Ostapczuk, nastojaciel przychodu u garodku. Сегодня переживаем такую радость, підтримку у реставрації поліхромії храму Божого Родства Божої Матері у городку. Ця поліхромія розписана була Божої пам'яті Новосельським і Добжанським професором. Ці люди оставили таку добру пам'ятку по собі, але все, що має початок, має кінець. І треба відреставрувати, відновити. І тому просили о допомогу, і сьогодні ми отримали час цієї допомоги. Ця праця буде дуже складною, тому що є на нагоді. То така інвестиція дуже багата, дуже дорога, ну і будемо якось сукцесивно пробувати те, що почали, довести до кінця.
5: Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej, ale w dniu dzisiejszym reprezentuje parafię rzymskokatolicką w Filipowie i jej proboszcza księdza Jerzego Fidurę. Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Holeckiego i Gołdapskiego, czyli pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach. Pierwszy kościół został spalony w czasie potopu szwedzkiego przez Tatarów, to zawiła historia nasza Polska, a drugi został był budowany na przełomie XVII i XVIII wieku i to jest właśnie kościół murowany. Piękny przykład, jeżeli chodzi o wieżę gotyku nadwiślańskiego, chyba już ostatni z takich reliktów. Pierwotnie to było na Mazurach, w tak zwanych najpierw Prusach książęcych, później wschodnich, a po II wojnie znalazł się w zasobach Suwalszczyzny, województwa podlaskiego, powiatu suwalskiego. Jest to bezcenny relikt tej architektury, kompletnie zapomniany, zarośnięty drzewami. Po przejściu frontu w 1945 roku został trafiony ogniem artyleryjskim. No i te zniszczenia wtedy jeszcze do naprawienia, ale niestety zostawiony sam sobie. Ewangelicy Mazurzy uciekli przed armią wkraczającą czerwoną. Wieś opustoszała, obok powstał PGR, więc kościół praktycznie pozbawiony wiernych, pozbawiony społeczności, która mogłaby na przykład przejąć ten kościół na inne wyznanie. No praktycznie przestał istnieć, zostały gołe ściany porośnięte buszem zarówno w środku, jak i korony, jak i na zewnątrz. Ten busz udało się w tej chwili czynem społecznym wspólnie z parafianami i z proboszczem udało się to wspólnie oczyścić. Mnóstwo tych samosiejek zostało już wyciętych, zostały jeszcze takie najgroźniejsze, które wymagają pracy specjalistycznej. No i ruszamy z projektem ratowania tych murów. Tam konieczność jest przemurowania szczytów, wzmocnienia, zabezpieczenia przed przesiąkaniem. No i na razie w formule trwałej ruiny, ale żeby to trwało jak najdłużej. A co będzie dalej, to życie pokaże.
6: 60 бенефіціарів отримали сертифікати на суму від 15 до 100 тисяч злотих на агульну суму у 3 мільйони 800 тисяч злотих.
7: Білоруська радіорація пропонує.
8: Репортаж на білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше. Весна. Правоабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
9: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы радыёрацыя